piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

cóż to za muzyk, którego wam zaprezentowałem na początku? To oczywiście Steve Miller i jego zespół, czyli Steve Miller Band. Na początku poszedł The Joker, numer z 1973 roku. Właśnie kilka dni temu, minął 30 lat, jak ten utwór został wypuszczony. Zresztą w zeszłym tygodniu to był nasz utwór tygodnia historyczny. Taki wybrałem. Przez całe 7 lat utwór był mało znany, aż do roku 80, kiedy to pojawił się w reklamie jeansów i wtedy nagle wszystkim się nagle spodobał i Steve Miller Band osiągnął te szczyty sławy. Później pojawiły się inne utwory, Abracadabra, wcześniej jeszcze dużo wspaniałych utworów, ale to oczywiście wam zaprezentuję. Na początek było The Joker, później Swing Town. Teraz będzie Dance, Dance, Dance, taki bardziej pop, a później już troszkę bardziej rockowe numery puszczę.

Dość ciekawa postać, jak na rockowy światek muzyczny przystało. Dostał pierwszą gitarę, gdy miał zaledwie 4 latka. Zresztą rodzina była bardzo muzykalna. Jego ojciec miał wielu znajomych muzyków, między innymi chociażby Les Paula, twórcę współczesnej gitary elektrycznej. Gibson Les Paul to cudo właśnie powstało spod jego rąk. Les Paul, legendarny. I jego żony, właśnie ojciec Steve'a Millera, był świadkiem na ślubie państwa Paulów i często bywali w domu Millerów, gdzie nauczyli młodego Steve'a grać na gitarze. Do dzisiaj zresztą używa pewnych schematów technicznych, których nabył właśnie od Les Paula. Po różnych przeprowadzkach jego ojciec zapoznał się z T-Bone Walkerem, legendarnym bluesowym gitarzystą. Już prezentowałem go nieraz, jeszcze nieraz zaprezentuję. Jak również z Charlesem Mingusem, równie legendarnym kontrabasistą jazzowym. No i dorastając w takiej atmosferze, trudno nie zostać doskonałym muzykiem. No to może Heart Like a Wheel, a później chyba najbardziej znany numer Steve'a Millera. Abracadabra.

Steve Miller ma 60 lat i w sumie rzadko pojawia się na scenach, rzadko nagrywa płyty, mało o nim słychać. I właśnie utwór Abracadabra był takim uwieńczeniem jego kariery, kiedy już miał swoje lata, kiedy już był mniej popularny, nagle nagrał świetny hit. To było w 83 bodajże roku. No już taki stary nie był, miał 40 lat dopiero, ale kiedy zaczyna się grać mając 12 lat, kiedy to zakładał pierwszy zespół o nazwie The Marksman, to jednak trochę kariery już przeleciało przez jego życie. No dobrze, Abracadabra.

Może jeszcze dwa dobre numery Steve'a Millera. Przyznacie, że Abracadabra to całkiem niezły kawałek. Pamiętam go jeszcze z lat dzieciństwa, kiedy to mój ojciec przechowywał na jakichś tam kiepsko nagranych taśmach różne nagrania z zachodnich stacji. Właśnie Abracadabra zawsze gdzieś tam siedziała w głębi mojego umysłu i kilka lat temu sobie poszukałem, dobrze, co to jest za artysta, no i tak poznałem Steve'a Millera. Myślę, że warto było go poznać, również z waszej strony. Teraz użycie numer Serenade, krótki, 3-minutowy, a na koniec będzie Rock Me i przejdziemy dalej do dalszej części audycji. Serenade, Steve Miller Band.

A teraz krótka miniaturka. Niecałe dwie minutki utworu zespołu Budgie. Starzy, dobrze Brytyjczycy grający w latach 70., 80., początku lat 80. Niedawno wrócili na scenę, nagrali płytę na żywo, koncertową z Birmingham. Całkiem nieźle to dziadkom wychodzi. Zresztą posłuchajcie sami starego utworu You and I.

To może teraz coś dłuższego. Pierwszy utwór pochodził z roku 71 roku z debiutanckiej płyty zespołu Budgie, nazywanej po prostu Budgie. 9 dobrych utworów, You and I jako przedostatni, krótki,

miniaturowy utworek. A teraz będzie coś z płytki już późniejsze, 75 rok, kiedy nastąpiły zmiany w składzie i będzie to płyta Bandolier, a utwór, taka przewrotna nazwa, Napoleon Bona, Part 1, Part 2, Bonaparte. Mała zabawa słowna, a to się nie liczy, ważne, że dobry utwór, ciekawie rozbudowany, posłuchajcie tych siekących gitar, później normalnie jadka. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie, a jeżeli śpicie, to was obudzi.

Tak szybko przeleciało, że nawet się nie skapnąłem. W odpowiednim momencie przyznacie, że niezły numerek, ostro się kąca gitary. Zresztą bardzo mi swój na tyle charakterystyczny styl, że każdy szanujący się fan muzyki rockowej pozna, że te właśnie riffy to jest bardziej, to właśnie brzmienie. Niesamowita surowość riffów lata 70., początek 80. To była ścierająca się mieszanka rocka, heavy metalu, takich ostrych, grunge'owych, dzisiaj by to określono, riffów i troszkę bluesa. Zresztą legenda mówi, że wiele klubów angielskich nie chciało ich wpuścić w ogóle do klubów, żeby sobie zagrali, po prostu bo nie grali numerów Beatlesów. Takim mówiono, a po prostu byli zbyt ciężcy na niektóre warunki, byli zbyt bezkompromisowi, jak na tamte czasy. Zresztą fajnie wyglądali. Dzisiaj już trochę przestarzali dziadkowie, tudzież jakieś łysinki, a wtedy rozpuszczone, długie, lakowate włosy. No, bardzo fajnie wyglądali. Zresztą mieli bardzo ciekawe tytuły. Tutaj można by się doszukiwać jakichś, nie wiem, logicznych, gramatycznych niedoskonałości w ich tytułach, ale posłuchajcie sami. Na przykład numer Hot as a Docker's Armpit. Gorący jak ramię Dockera. Ciekawe. Nude Disintegrating Parachutist Woman. Naga, rozpadająca się kobieta ze spadochronem. No tak. Albo You're the biggest thing since powdered milk. Jesteś największą rzeczą od czasu mleka w proszku. No nie wiem, może ktoś inny to przetłumaczy niż ja, ale mi te tytuły przyprawiają po prostu o szeroki uśmiech na ustach. No to The Author z płyty, z jakiej płyty? Z płyty Budgie.

dzisiaj debiutancka płyta bardziej ma swoje wzięcie u mnie. Większość utworów pochodzi właśnie z tej płyty. Tak będzie też z ostatnim utworem. Również krótka miniaturka. Niecała minutka. To był zespół Budgie, Bark Shelley, Tony Borch, Ray Phillips. Trzech doskonałych muzyków. Składy się później zmieniały, jak w kalejdoskopie. Jednak zawsze Bark Shelley, basista i wokalista, był tym członkiem, który pozostawał przez całą karierę zespołu. Zespół wciąż nagrywa, odrodził się w zmienionym składzie i gra fajne koncerty. No niestety do Polski nie dotarł. Najbliżej to chyba grał w Belgii, objechał Wielką Brytanię ostro. No szkoda, że omija Polskę, bo chętnie bym się wybrał. Ostatni numerek, Everything in My Heart z płyty Budgie z 1971 roku, a później zobaczycie, co będzie.

Za kilka dni minie, która 35. rocznica wydania białego albumu Beatlesów. No, może to nie jest aż jakaś taka specjalnie okrągła rocznica, ale płyta jest na pewno milowa w historii muzyki. I jeden utwór zaprezentuję. Nie jestem specjalnie fanem Beatlesów. Na pewno znajdzie się w Sarze więcej osób, które miłują ten zespół i zaprezentują coś więcej. Ja zaprezentuję wam utwór Year Blues. Słyszałem niesamowite wykonanie. A był tam Keith Richards, Rolling Stonesów. Był oczywiście Eric Clapton, był John Lennon, a na perkusji to chyba reszta składu Rolling Stonesów grała. Bardzo, bardzo fajne, kolorowe wykonanie. A teraz w oryginalnym wykonaniu z białego albumu Year Blues.

To był We Are Blues w wykonaniu zespołu The Beatles. Troszkę to się ten utwór rozmywał tak pod koniec, ale przyznacie, że sam temat dość ciekawy i warto sobie posłuchać. Już jest za 7 minut godzina pierwsza. Taką późną porą to trzeba by było uspokoić trochę atmosferę, więc na początek zacznę The Allman Brothers Band. Jeden utwór tylko. Będzie to Melissa z płyty Eat the Peach z 1972 roku.

płyta Eat a Peach 72 roku, wydana po śmierci Dwayna Allmana jakoś wkrótce. Bardzo dobra, jeszcze część z jego wykonaniem, część z jego utworami i bardzo, bardzo dobra płyta. Trochę mnie skręca, bo nie mogę uruchomić płyty, którą chciałem wam zaprezentować. Może następnym razem, więc nie powiem, co to będzie. Ale obiecuję wam to zaprezentować. Bardzo, bardzo fajna płyta, w innych klimatach, trochę jazzujących, ale trochę inaczej. To zaprezentuję wam coś szybszego. Zespół Thin Lizzy, stare dobre nagranie, Don't Believe a Word, trochę ostrego rocka ze składanki Wild One.

Phil Lynott, tego drużyna to było Thin Lizzy, Don't Believe a Word. Especially when I tell you I'm in love with you. Tak leci fragment refrenu. The Yardbirds, ich starsze wykonania charakteryzują się dużą dawką dobrego bluesa, jeszcze w takim czarnym brzmieniu. Brytyjczycy, ładnie ulizani chłoptasie w marynarkach, a jednak potrafili zagrać coś ciekawego, wykraczającego poza ramy muzyczne Wielkiej Brytanii. Wtedy to Eric Clapton solidnie udzielał się w tym zespole. Jeszcze nie śpiewał. Zaprezentował się po raz pierwszy na płycie u Johna Mayala w 1966 roku wokalnie, ale tutaj pokazywał już jako 18-letni gitarzysta swoje niezłe umiejętności. Posłuchajcie I See a Man Downstairs.

Thelonious Monk jest prawdziwą ikoną, jeśli chodzi o pianistów bluesowych. Stworzył pewien niesamowity styl, opierający się na prostych palcach. Uderzało się wręcz perkusyjnie, nieraz to pianino brzmiało jak perkusja. I tak z ciągniętymi, prostymi paluchami potrafił nawalać w te klawisze, stukając jakoś dziwnie, niezgrabnie, wydawało się po klawiaturze, biegając tu i tam, jednak nigdy się nie pomylił. Grał wspaniałe utwory, doskonale dobierał dźwięki, może nie było tych dźwięków tak dużo, jak można było oczekiwać od jego technicznych umiejętności, ale były doskonale dobrane. Posłuchajcie utwór Around Midnight, pochodzący z płyty This Is Jazz. Zresztą wiele wersji nagrano tego utworu. To prawdziwa perełka, prawdziwy temat, standard jazzowy. Jest 5 minut po północy, po pierwszej, a właśnie utwór Around Midnight jest dobry na tą porę.

0: Round Midnight, Thelonious Monk. A tego utworu po prostu nie mogłem sobie darować. To jest tak piękna kompozycja i doskonała to pora roku, że po prostu mógłbym puszczać ją co tydzień podczas każdej audycji. A będzie to Billie Holiday, Autumn in New York. Posłuchajcie sami.
1: Autumn in New York.

this autumn in New York transforms the slums into

No, można się rozpłynąć. No, ciekawe, jak wygląda teraz Nowy Jork w porównaniu z latami 40. bodajże, kiedy nagrywano ten utwór. W roku 61 roku Cannonball Adderley i Bill Evans popełnili fajną płytkę Know What I Mean i zaprezentuję wam utwór Waltz for Debbie właśnie pianisty Billa Evansa. 5 minut dobrego, lirycznego grania.

Najbardziej chyba potężny, korpulentny i owialny, że tak powiem, alcista wszechczasów, czyli Cannonball Adderley, którego pseudo Cannonball wzięło się od kanibala. Podobno pożerał wielkie ilości żarcia za młodu, no i później wyglądał jak półtora chłopa. No i Bill Evans, skromny, przyciszony w okularkach, zawsze schowany gdzieś za klawiaturą i wiecznie milczący. Ale jak razem się dobrali, to potrafili naprawdę świetne rzeczy zagrać. A teraz gitarzysta będzie. Zagra Standard Brazil, pochodzący jeszcze z nurtu muzyki latynoamerykańskiej, bossanowe samby. Już teraz nie pomnę, kto był kompozytorem tego standardu, ale ważne, że zagra go Grant Green.

Grant Green i Brazil. A co będzie, gdy Mieczysława Foga połączymy z doskonałą pianistyką jazzową? To wyjdzie nam Bogdan Hołownia, jego płyta sprzed 2 lat pod tytułem Chwile, z muzykami Artem Davisem, Larry Kohut i Jeff Stidley. Ta ekipa zagrała na tej płycie. Posłuchacie zresztą sami, utwór nosi tytuł W małym kinie. Na pewno każdy z Was kojarzy ten temat W małym kinie. Będzie to utwór końcowy na dzisiaj. Zbliża się w 1:30. Pora iść spać, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że Wy jeszcze trochę posłuchacie. Zostawię Was z playlistą. Póki co Bogdan Hołownia W małym kinie, a później jeszcze może z 2 jazzowe utworki Wam rzucę. Już mówię od razu, że będzie to Bobby Timmons. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia za tydzień. Kłania się Jarek Cendrowski.

should I be afraid?

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

left a man decapitated body.

sztuka dracena, twoja katana na moich plecach.

Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

0: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Co, przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam. W tej audycji postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych.
0: Gramy co chcemy i w nastroju, jakim chcemy.
1: Chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
0: No dobra, dawaj.
1: Nowa jakość.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. To, co przed chwilą słyszeliście, to była premiera światowa pierwszego dżingla
0: SWP
1: Swayish Project. Minęła 21:30, kłaniamy się nisko przed mikrofonami
0: Sway
1: i Wish. Zapraszamy na Swayish Project, a ponieważ w zeszłym tygodniu jedna ze słuchaczek narzekała, że w audycji jest mimo obietnic mało gotyku, to dzisiaj zaczynamy wybitnie gotycko.

0: Mam nadzieję, że wystarczająco gotycki początek. Wszyscy powinni być zadowoleni, prawda? Jak sądzisz?
1: Aha. Tak.
0: Myślisz, że nocka jakby się pojawiła, to nie czepiałaby
1: byłaby,
0: się?
1: Byłaby zadowolona.
0: Nie czepiałaby się pewnie Delight, bo to właśnie tej kapeli słuchaliśmy na Dobry Wieczór. A co będzie następne?
1: Myślę, że podziękujemy teraz Zgryzlakowi za to, że podesłał nam tego fajnego dżingielka do naszej audycji.
0: Dokładnie, dokładnie. Dżingielka, którego tylko domontowaliśmy.
1: Początek, domontowałeś.
0: Co nieco tu i ówdzie.
1: Dzięki, Zgryzlak.
0: Tak jest, dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie.
1: No to co, to dalej lecimy.
0: No zdecydowanie.
1: W opisie audycji naszej, jaką możecie znaleźć na stronie SAR-u, www.sar.pgda.pl, dobrze powiedziałam?
0: Mhm, bardzo pięknie.
1: Możecie znaleźć tekst, że ja jestem zakochana w gotyku i w smutnych piosenkach. I żeby stało się zadość tym słowom i żeby ten opis nie pozostawał gołosłowny, polecimy z piosenką, która jest dla mnie kwintesencją smutku i tęsknoty z Kankanansi.

0: Mówisz, że to bardzo, bardzo smutny kawałek?
1: A nie uważasz tak?
0: Znaczy, wiesz co, mi się bardzo, bardzo fajnie kojarzy. Może dlatego ja podchodzę do niego jakoś tak z bardziej pozytywnymi emocjami.
1: No, być może.
0: Aha. No, ale generalnie bardzo przyjemnie. Tak myślę. Dobra, to następny ruch należy do mnie, tak?
1: No, wypadałoby.
0: Bardzo się wahałem, bo dzisiejszy zestaw jest dosyć rozrzucony stylistycznie i wszyscy, którzy narzekali na początku, że nie ma elektroniki i disco, niech jeszcze spokojnie poczekają. Co prawda disco nie przewiduje, ale elektronika owszem będzie. No ale żeby tak nie przechodzić ostro...
1: Bo nam słuchacze odejdą od komputerów.
0: To, żeby kochani słuchacze nie uciekli od komputerów, to będzie, mam nadzieję, bez bólu. Polecę z kapelą, którą darzę sporym szacunkiem, mimo tego, że nie znam specjalnie ich wszystkich dokonań. Jest to jeden z tych zespołów, których słucha się bardzo miło, robią dość spokojną muzykę, ale w odpowiednim momencie potrafią nieźle przywalić. Porcupine Tree.

0: Slave called Shivery Porcupine Tree. No to właśnie moja propozycja jednego z kawałków na dzisiejszy wieczór. Podobało się?
1: A jak myślisz?
0: Myślę, że ten czas
1: pominimy moją odpowiedź.
0: Okej, no to ja po prostu oddaję ci głos i kolejny kawałek.
1: Okej, no to tak. Mieliśmy dzisiaj smutną piosenkę z mojej strony, a teraz polecimy dalej z gotykiem. Kawałek, który chcę wam zaproponować, odkryłam niedawno, ale płyta leżała u mnie w domu od jakiegoś czasu i widocznie czekała na lepsze czasy. Dzięki, Wish. To od ciebie ta płyta jednak.
0: Proszę cię bardzo. Ja wiedziałem od początku.
1: Window to the Sky, Dreams of Sanity. Podoba mi się bardzo ze względu na delikatny, niezwykle eteryczny głos wokalistki i na całą świetną aranżację tego kawałka. Zwróćcie uwagę na pianino, które słychać w tle. Posłuchajcie po prostu.

0: nostalgiczny, bardzo klimatyczny, według mnie niepokojący w swojej formie kawałek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo przypuszczam, mówisz, że tobie bardzo.
1: Jak najbardziej. Bardzo mi przypadł do gustu.
0: Bardzo się cieszę.
1: Zresztą generalnie Dreams of Sanity bardzo mi podchodzi.
0: Okej.
1: Okay. Bardzo, bardzo fajna kapelka. Polecamy. Słuchaj, już Prożek podpisuje się pod czymś wszystkimi czterema rękami, prawda?
0: No, rzadko nam się to
1: czasami
0: zdarza.
1: Czasami to się zdarza. Mhm. No, to wyjątkowa chwila. Także zapamiętajcie ją, drodzy.
0: Poczekaj, ja mam teraz propozycję, żebyśmy zaczęli pozdrawiać, zanim przejdziemy do twojego kolejnego rewelacyjnego z pewnością kawałka.
1: No naturalnie, że rewelacyjnego z pewnością, a jakiego zaskakującego? Okej, pozdrawiamy. Co tradycyjnie? Ty miasta, ja Niki?
0: Dobra.
1: Okej.
0: No to ja pozdrawiam wszystkich znajomych i nieznajomych z Trójmiasta, z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa, z Mrągowa i dzisiaj pozdrawiamy również słuchacza ze Świdnika, jeżeli nas słucha. Marcin, no to dla ciebie pozdrowienia.
1: Pozdrawiamy.
0: Okay. To teraz po imionach.
1: Po imionach, po nikach.
0: Albo tudzież okay. Po nikach.
1: Pozdrawiamy. W pierwszej kolejności Jacenty. Bardzo się cieszę, że to było twoje ulubione Porcupine Tree. Zaraz potem Agit, Diti. Diti, czy ty jesteś botem?
0: To jest mój test, poczekaj.
1: Dobra, no to
0: jesteś botem?
1: Okej.
0: Okay. Jest botem.
1: Miksam, Piterek, Przemaj, to też mogłabyś ten przetestować?
0: Tak, dziękuję. Jesteś botem?
1: Jest botem. Okej. Okay. I z Gryzlak oczywiście, czyli całą ekipę z IRCA, z kanału Hasz Sarna, który wszystkich gorąco zapraszamy.
0: I jeszcze ja chciałabym pozdrowić Krystiana, bo wiem, że słucha.
1: Mhm. To już komplet?
0: Tak. Jeszcze taka propozycja dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli kogoś nie pozdrowiliśmy, a chcielibyście usłyszeć takowe pozdrowienia w naszej audycji, no to zgłoście się do nas, napiszcie, zadzwońcie, a na pewno następnym razem was nie pominiemy. To może już podałbyś jakieś namiary na nas.
1: Namiary na nas tradycyjne, albo IRC HashSAR, jeżeli ktoś nie posiada programu do komunikowania się w ten sposób, to wchodźcie na stronę saru www.sarpg.gda.pl i klikajcie tam na linka czat, albo możecie napisać swaywishproject@odwa.pl. Jeżeli mielibyście problemy z pisownią tego maila, to luknijcie na stronie saru, jak nazywa się audycja, i po prostu wpiszcie tą nazwę przed małpką, albo można dzwonić 347-2626, dobrze pamiętam? Chyba coś koło tego, gdzieś tu mieliśmy mądrą kartkę ze ściągą. 347-2626, dokładnie. To spoza akademików, jeżeli chcielibyście zadzwonić z akademika, 82626. I to chyba wszystkie namiary na nas, nie?
0: Tak, jeszcze pozdrawiamy chłopaków z DS3.
1: No właśnie, Gaduła się zalogował, pozdrawiamy.
0: Tak,
1: gorąco
0: pozdrawiamy.
1: Dołączamy do grona pozdrowionych.
0: Tak, zostałeś, Gaduła, już pozdrowiony.
1: Właśnie w tym momencie. Prawie, że na żywo. Okej, okay, to co? To teraz ja mam przywalić, tak, w ten klimat piękny, zbudowany, smutno-gotycki. I,
0: no dawaj, zaskocz mnie.
1: I pojechać z czymś innym. No dobra, siedzę tak, że akurat przysłaniam ci kawałek Winampa, także nie widzisz, co poleci. Powiem tak, rozmawialiśmy ostatnio i doszliśmy do porozumienia, że oboje bardzo lubimy ten film, z którego pochodzi ten właśnie kawałek, i może niech to na razie starczy za zapowiedź.

0: tradition. Tradition. Without our traditions, our life would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: No to rzeczywiście przyznaję, udało ci się mnie zaskoczyć pozytywnie tym razem.
2: No cieszę się niesamowicie. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: To teraz znak dla mnie, żebym zaproponowała swój kawałek, rozumiem.
2: No myślę, że tak, chyba że chcesz jeszcze pogadać o skrzypku na dachu.
1: Nie bardzo.
2: Okay.
1: Jesteś rozczarowany?
2: Nie, dlaczego? Czyli możesz proponować swój własny kolejny kawałek.
1: Chciałabym wam zaproponować utwór, który mnie osobiście bardzo chwyta za serce, ale w tym wykonaniu, które dzisiaj usłyszycie, w oryginale śpiewała ten kawałek Cyndi Lauper. Ja chciałabym wam zaproponować Ewę Cassidy. I ciepły głos z towarzyszeniem gitary to jest zdecydowanie to, co tygryski lubią najbardziej. Time after time.

0: Ja już chyba wspominałem z tego miejsca, że miękne dzięki tobie w tej audycji, nie?
1: Tak, wspominałeś, Ewa Cassidy, bardzo, bardzo piękny kawałek. I chciałabym was zachęcić do ogólnie posłuchania tej wokalistki. Bardzo podoba mi się również standard Somewhere Over the Rainbow w jej wykonaniu. No, mam nadzieję, że fajnie się słuchało.
0: No, zdecydowanie fajnie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli, drodzy słuchacze, chcielibyście się podzielić wrażeniami, chodźcie na irca.hr albo napiszcie nam jakiegoś mailika na swabishproject@o2.pl. I znowu na mnie niewdzięczna rola przełamania tego miłego, bujającego, leniwego i przyjemnego klimatu, tak?
1: No życie, dawaj.
0: No taki live, ale tym razem nie będzie to aż takie znowu ciężkie uderzenie, bo no kawałek może nie jest aż tak przyjemny, fajny jak twój, ale jest na pewno intrygujący i interesujący. Pochodzi prosto z Czech, a namiary na niego dostałem od pewnej słuchaczki z Krakowa, którą gorąco pozdrawiam. Pisała mi dzisiaj, że coś jej przerywa na łączach. No mam nadzieję, że to nie SAR, który rozrywa łącza, tylko jakaś złośliwość rzeczy martwych. Przejściowa w dodatku, bo mam nadzieję, że posłucha teraz w swojej już projekt Thema 11.

0: Ja widzę, że strasznie, strasznie chcesz skomentować ten kawałek, więc ja tylko dla formalności szybko powiem, że słuchaliśmy kapeli Thema Eleven. Utwór nazywał się Lunatic, a jeżeli chcielibyście sobie go na przykład ściągnąć albo dowiedzieć się czegoś o tej kapeli, klikajcie http://thema11.czechcore.cz i tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. A teraz już zamieniam się w słuch i czekam na recenzję.
1: No cóż, no ja nie będę się rozwodzić, jaki ten kawałek był, to wszyscy słyszeli. Ja to dam tylko, że z pewnością udało ci się przełamać klimat, który stworzyłam.
0: Okej, okay, ale to w pozytywny sposób chyba nie, co? Dobra. To teraz, no ale widzisz, masz kolejną niepowtarzalną szansę zbudowania znowu czegoś fajnego.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ostrzegam, że to, co zagram potem, na pewno znowu ten klimat przełamie.
1: No, więc... W każdej audycji są lepsze i gorsze kawałki. No, rozumiesz, co mam na myśli?
0: Tak, no.
1: No dobrze. Nasi wierni słuchacze może pamiętają audycję, w której ja się przyznałam do tego, że działałam kiedyś...
0: Mów, a potem ja będę miał swój mały triumfik.
1: Ale nie przerywaj, co?
0: No tak, no nie przerywaj.
1: Nie wykonuj przecież tutaj gestów różnego rodzaju. Przyznałam się kiedyś, że działałam przez krótki czas na forum Ali Janosz, to dzisiaj przyznam się do kolejnej rzeczy. Ja jestem wielką fanką serialu Tajemnice Smallville i od paru tygodni katuję Wisha tym filmem. I dzisiaj chciałabym wam zaproponować kawałek z tego filmu. Przewodni, tytułowy kawałek. Rewelacyjny, dzięki Jacek, że mi go udostępniłeś. Tak? Mateusz, masz głos.
0: Tak, mogę tę swoją małą chwilę triumfu.
1: Bardzo proszę.
0: Właśnie przeczytałem na kanale licowym, ten kawałek emocje przecież takie głębokie wyrażał. No przecież,
1: ale kto
0: no, ktoś
1: to napisał?
0: Się
1: mój brat?
0: No, napisał to Piterek.
1: Przecież Piterek zawsze sobie robi jaja.
0: A tam zawsze sobie robi jaja, bardzo poważny młody człowiek. I
1: Piterek, słyszysz, jak on się o tobie wypowiada dzisiaj akurat?
0: Swoje zdanie na temat utworu Thema Eleven i chwała mu za to.
1: No dobra, to posłuchajcie kawałka Save Me. Jest naprawdę świetny.

0: Tajemnica Smallville w każdy wtorek na TVN-ie późnym wieczorem. Wszystkich fanów serialu zapraszam później do mnie na gadu-gadu, bo już coś nie ma zrozumienia dla moich potrzeb emocjonalnych.
1: No, ale teraz to pojechało. Ja nie wiem, czy się teraz nie zamknę w sobie normalnie i nie spokojnie.
0: Ale proszę cię, będziesz dalej ze mną oglądał. Kogo ja będę trzymała za rąsie, jak dziewczyna Clarka będzie miała kłopoty.
1: No dobra, a ja przed chwilą jeszcze chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że ja jestem jakoś strasznie katowany tajemnicami Smallville, że nawet
0: tak, bo już zawsze mi przypomina, że zbliża się godzina serialu.
1: Ten serial i w ogóle.
0: No co no.
1: No nic, już teraz to chyba tylko uszy po sobie położyć. I powiedzieć, że... No i umknęło mi teraz przez ciebie. No ale chciałem powiedzieć, że tajemnica Smallville to...
0: Prowadzący ma czas, przypomnij sobie.
1: Tak?
0: Aha.
1: Znaczy, że ja mam czas?
0: No tak.
1: Ale radio nie lubi ciszy podobno. Zabawisz jakoś słuchaczy?
0: Nie, bo gryzę właśnie łodyżkę od klatka.
1: Dobra, to ja spróbuję to z siebie wykrztusić, że...
0: No, poza tym ty jesteś od zabawiania słuchaczy.
1: A ty od czego?
0: Odpuszczania fajnych kawałków.
1: A, no proszę. To nam się wyklarował podział obowiązków.
0: Mhm. I nie, moi kochani, nie będę jeszcze śpiewać. Jeszcze potrzebuję czasu, żeby się bardziej otworzyć, zintegrować ze słuchaczami i tak dalej.
1: Jak ja będę myślał, ty masz śpiewać. No to w sumie tak, całkiem by była chyba niezła.
0: Ty już nie filozofuj. Dawaj kawałek.
1: Kawałek również zainspirowany czymś z telewizji, w dodatku z tego samego kanału, ale znacznie cięższego kalibru. Program nazwy nie wymienię.
0: Ja wymienię.
1: Tak?
0: Red Light.
1: A, nie, niekoniecznie.
0: No podziel się ze wszystkimi swoimi upodobaniami.
1: Red Light w porównaniu z programem, który mnie zainspirował do wyboru tego kawałka, to jest sofcik i po prostu szkółka niedzielna. A w programie, o którym mówię, pojawiła się pewna artystka, która opowiadała o swoich traumatycznych przeżyciach ze swoimi 300 kotkami, psami i tak dalej. Kojarzysz?
0: Tak, poczekaj, aha. To był ten program. Jak on się nazywa?
1: Nie, to nieważne, to jest nieistotne.
0: To jest ważne, niech wszyscy wiedzą, co oglądasz.
1: Ważne. Co ja oglądam? Tak?
0: No tak.
1: Aha.
0: No, że u mnie to chyba małe piwo w tym momencie.
1: A, no to jak najbardziej. Zważywszy, że ja normalnie telewizji nie oglądam wcale, to rzeczywiście bardzo małe piwo.
0: No i nadrabiasz u mnie.
1: No właśnie.
0: Albo oglądasz telewizję, albo śpisz.
1: Aha.
0: To jest ten program z Michałem Wiśniewskim. Jestem, jaki jestem. O, przypomniało
1: widzisz,
0: mi się.
1: Pięknie, no, właśnie taki.
0: Drogie fanki Wisha. Wish ogląda albo Jestem, jaki jestem, albo Red Light. Bądźcie wyrozumiałe. Typowy facet.
1: Teraz to się, kotek, rozkręciłaś. Ale dobra, to ja ten idylliczny klimat...
0: No poczekaj, ale Piterek pyta, co to Red Light, to może mu wytłumaczysz.
1: To może innym razem. No, dajesz mi już w końcu puścić utwór w wspaniały duet Kazik Staszewski, Violetta Villas,
0: no
1: kochaj mnie.
0: No dobrze, ja tradycyjnie zamknę się w sobie.
1: A będę twoją. Kto tu ma się zamknąć w sobie, co?
0: No już puszczaj.
1: No już puszczam.

0: No pani ekspert znowu widzę, gotuje się do wyrażenia jakiejś opinii.
1: Ty ironizujesz, czy mi się wydaje?
0: Ależ wydaje ci się.
1: No tak myślałam. Ja bym chciała jednak wyjaśnić, wiesz, Mateusz, bo na kanale Ircowym rozgorzała dyskusja na temat Red Light. Moi kochani, to jest oczywiście TVN-owski odpowiednik różowej landrynki. Ja myślę, że teraz jest wszystko jasne, tylko że różową landrynkę, bo ja też oglądałam, prowadziła bardzo fajna babka, a odnośnie tych pań, które prowadzą Red Light, to ja nie mam po prostu słów. Może jedynie litości.
0: Tak, dokładnie. A może jeszcze powiedz, kto wpadł na pomysł oglądania tego programu?
1: Ała. A ja chciałam po prostu zrobić ci przyjemność. Ja jestem z tych tolerancyjnych, pełnych zrozumienia dziewczyn, co kupują swoim chłopakom Playboya i tak dalej. Mm. Rozumiesz? To wszystko dla ciebie, mój kochany.
0: Myślisz, że oglądanie tych pań to była jakaś szczególna...
1: To czemu mówiłeś? Słuchaj, proszę cię, nie przyłączaj.
0: Ja tak mówiłem? To wiesz co? Ty mnie z tym mylisz chyba.
1: No dobrze, to już utnijmy ten kontrowersyjny temat.
0: No dobra.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać, ponieważ Wish jest niezwykle skromną osobą, że refren tej piosenki, którą wysłuchaliśmy, był dedykowany właśnie Wishowi przez Peterka. O co w tym chodzi, to ja wolę nie wnikać.
0: Ja dwa razy wolę w to nie wnikać. No w końcu to twoje rodzeństwo, więc będę miły.
1: Dobrze, dziękuję. Okej, okay, no to teraz, moi drodzy, przyszedł czas na to, na co wszyscy czekacie. Dzisiaj troszeczkę później, ale za to usłyszycie dwie piosenki w kąciku osobliwości. Dwie. Ponieważ jedną udało mi się w ostatniej chwili, w ostatnim rzucie ściągnąć z maila. Piosenki podesłane przez Adriana i Krystiana. Dzięki chłopaki, posłuchajcie, a potem komentarz odpowiedni.

0: le bonheur pourrais-y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

Witam Was serdecznie w komisariacie, dosyć tego smętnego grania. Zaczynamy we wtorek 30 listopada. Witam Was w komisariacie.

Witam was serdecznie. Zaczęliśmy Gorillaz. Nietypowo jak na mnie chyba trochę, ale jest to wszystko uzasadnione. Czym? Tym mianowicie, że mam nadzieję, że kojarzycie zespół Gorillaz i cały projekt Gorillaz. To jest taka kapela, w której, nazwijmy to, wokalistą jest Damon Albarn, wokalista zespołu Blur. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że projekt jest dosyć nietypowy. Zespół Gorillaz to cztery wyanimowane postacie, które zostały wyanimowane, stworzone od początku, urodzone we Freehandzie, Illustratorze i kilku innych programów przez londyńskie studio Passion Pictures. Dlaczego o tym mówię? Dlatego między innymi, że Passion Pictures pod koniec października pojawili się na konferencji Pictoplasma, o której wspominałam wam chyba dwa tygodnie temu, bo tydzień temu, przepraszam bardzo, nie było mnie, niestety. Absolutnie mnie zawiało, wywiało i nie mogłam dotrzeć. Tak, dwa tygodnie temu mówiłam wam o Pictoplasmie, fantastyczne wydarzenie, fantastyczni ludzie, ilustratorzy. I w imieniu Passion Pictures przyjechał do Berlina Andrew Ruman, który jest szefem, nazwijmy to, kreatywnym całego biura, i on opowiadał o zespole Gorillaz. Jest to naprawdę niezwykły zespół. Zorganizowali w Nowym Jorku ostatnio koncert tego zespołu. Koncert polegał na tym, że wyanimowano na wielkich, olbrzymich telebimach postaci z tego zespołu. Była to po prostu niesamowita animacja, niesamowita praca włożona w wyanimowanie takich gestów, ruchów, całej mimiki podczas koncertu. Projekt się rozwija, dojdzie chyba do tego, że Gorillaz będą udzielali wywiadów na żywo.

PSM. Ups, przepraszam Was bardzo, tak się trochę zawiesiło. Bywa. To jest chyba znak, że już powinnam zacząć mówić dalej o tym, co dzisiaj. Dzisiaj zainspirował mnie artykuł w starym numerze Przekroju. Już Wam mówię, to jest numer chyba z zeszłego tygodnia. 28 listopada, nie, z tego tygodnia. Dlaczego o tym mówię? Jest tam artykuł o nowym filmie studia Pixar, właściwie studia Pixar i Walt Disney. Mówię o filmie The Incredibles, czyli w tłumaczeniu na piękny polski i nie ma mocni. Jestem świeżo po obejrzeniu tego filmu i powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. W związku z tym zachęcam Was nie tylko do obejrzenia go, bo nie jest to oczywiście bajka dla dzieci, jak większość rzeczy, które zaczął robić Pixar, ale zachęcam Was również do zajrzenia na stronę www.pixar.com, pisane oczywiście przez X. I tam znajdują się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Między innymi możecie obejrzeć pierwsze animacje, takie krótkie filmiki zrobione przez głównego dyrektora, głównego animatora w tej firmie, czyli Johna Lassetera. Jest tam pierwszy zanimowany chyba w 1986 roku krótki filmik przygody Andre i Wally B. Bardzo ciekawa rzecz i kilka innych jakoś, myślę około 10 krótkich filmików. Zapraszam serdecznie www.pixar.com.

Okej, wróćmy jeszcze na chwilę do Gorillaz, bo oczywiście zapomniałam. Zapomniałam wam powiedzieć, że istnieje strona oczywiście Gorillaz. Jest bardzo prosta. www.gorillaz.com, pisane przez Z na końcu i 2 L w środku. Również was zapraszam do obejrzenia tej strony, nie tylko ze względu na sam zespół Gorillaz, ale ze względu na to, jak podana, jak zaprezentowana jest ta strona, jaki ma layout. Jest bardzo interaktywna i co prawda niewiele się na niej znajduje, bo tak naprawdę rozpiska najbliższych koncertów, oczywiście zanimowanych i wyemitowanych na wielkich telebimach, ale warto zobaczyć, bo jest to naprawdę sympatyczne, estetyczne i bardzo fajne. Ale miałam nie mówić już ani o Piktoplazmie, ani o Gorillaz, niech oni sobie polecą w tle, a ja wracam do The Incredibles, czyli nowego dziecka studia Pixar i studia Walta Disneya. Jest to ich chyba ostatni projekt wspólny. W tej chwili Pixar przygotowuje się do nowego wydania na świat nowego dzieła, nowego dziecka i będzie to animacja związana z samochodami. Będzie się to nazywało bodajże The Cars, tak po prostu. I będzie to animacja o samochodach, ale oczywiście o tym, że samochody też mają coś w sobie.

i tak dalej, i tak dalej. Tak grają Gorillaz, www.gorillaz.com między innymi, czyli dzieci Passion Pictures z Londynu. Ale mam jeszcze kilka chwil, żeby opowiedzieć o Pixarze i właśnie muszę to wykorzystać. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Zajrzyjcie do artykułu z ostatniego przekroju, gdzie opisana jest cała historia w zasadzie studia Pixar, tego jak w 1986 George Lucas na przykład sprzedał całą grupę fantastycznych ludzi, fantastycznych animatorów, sprzedał ich i tak powstał Pixar i generalnie była to jedna z najgłupszych decyzji, jaką podjął w życiu, być może przynajmniej tak to ocenili po wielu latach. Kto to tak ocenił? Po prostu uznano to. Pewnie jakiś magazyn finansowy uznał to za szóstą najgłupszą decyzję w dziejach czegoś tam. Dobra, nieważne, plączę się. Jeśli macie ochotę zobaczyć, czego jeszcze Pixar dokonał przez tych ładnych kilka lat, to zapraszam was serdecznie na stronę www.pixar.com. Tam oczywiście nowy trailer nowego filmu Cars. Ostatniego wyczynu, czyli The Incredibles. Także krótkie filmy, o których już wspomniałam, wśród nich pierwszy film Johna Lasetera, od którego tak naprawdę wzięło swój początek logo całej grupy Pixar, całego studia Pixar, a mianowicie taki mały, krótki filmik o lampie, o tym jak lampa skacze na piłce i co się z tym robi. Oczywiście obok są fantastyczne opisy, historie, można się wczytać i zagłębić. Jeśli ktoś nie lubi czytać z komputera i woli tekst przetworzony na kartkach, to zapraszam do ostatniego numeru Przekroju, gdzie też możemy się dowiedzieć kilku rzeczy o studiu Pixar. Generalnie jedną jeszcze bardzo ciekawą rzeczą na tej stronie jest podpunkt How We Do It. Jest to podpunkt, w którym piszą autorzy tej strony i Pixara o tym, jak powstaje film animowany, o tym, że są storyboards, że pracuje nad tym cały sztab ludzi, że zaangażowani są w to wszyscy, łącznie z animatorami, twórcami postaci, ludźmi, którzy podkładają głos, rysownikami storyboardów, po prostu cała masa fantastycznych twórców. Również jeśli chcielibyście pracować w Kalifornii w Pixarze, to są tam na stronie www.pixar.com oferty pracy. Zapraszam serdecznie. Może komuś się poszczęści. Próbujcie, a ja tymczasem was żegnam. Pojawię się za tydzień, być może już z nową książką wydaną przez Taschena o animacji. Zobaczymy. Pa!

Dyny-dy. Na Stre Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu

ciarka niele. Zsuj bucik i stąp na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.